Lubiczyci strzedko na dziczace kemsze przeproszenim czynszcze dobrytka nasz knies Jezus Chrystus pożonuj was.

No a od jednego sportowego eventa k drugiemu możecie so tutun kunst tydzenia tak rzec podać. Wczera szakobie Slavia marsz a jutze czeka jużo prynia stacja zatkule beach ture na was. Dżęca pak możecie też kolesowariam przyladać. Dżęca mienujcy możecie kolesowarki a kolesowariu pohoniwać a to jeszcze hać do popołudnia. W Kulowie ubiegłuje się dżęca tak mianowanym wóżyskim kapie w kolesowaniu. Miastrujem powiedzie czara przez Husk, Koczynu a Salu. Tuż dobicie tam, co też na wiste zaszlachania nastajecz. Dżęca od byl na 12, po takim nitko 15 mięczony niekak, co w a wokół Kulowa kolesuje. Serbski ludu ansambl tum prosy na litnu galu rejowanskiego skupin Wóżyczanka a Wóżyczanska rapsodia, a to dżęca po południu Cjuch, a potem jeszcze raz po południu Pečich. A tyż na wiosny Swiedzenc mieczy so wieselicz, a to dżęca w Nibelczycach, tam ma nitko rano rańcze piwo, a potem się zamknie so pisany program.

0: W tutym tydzieniu by wun swoje 100 adresate narodniny swiecił spisowaczel Juri Brezan, rodziny we Woklecach, na gymnazji chodził, a pozdziszo bydlił je Budyszynie, a doła też w Hornim Hańku. Wo jeho skutkowaniu je serbske szulske dorostwo zromadnie ze serbskim rycznym centrumom Witaj, župami a serbskimi szulemi w utoru a sredu szularski projekt Mistrze Przewedwo. 123 szulariu sedmich letniku je jacere serbske instytucje wopytało, so bych u tam nieszto zajmałoho wo Brezanu zonili. Jedna ze stacjów bietyś serbski rozwoz. Tu bych u szulario z Ralbic, Worklec, Radworia, Budyszina a serbsko gymnazja. Z uczeriemi bych u so na to przygotowali, a potem z pomocą Moniki Gardusowie narawali za wusywanie. Szulario wo Juriu Brezanu. Proszę, Jara.
1: Najprzed raz masorec, zosu holce a hulce hoborske wużadanie zmistrowali. Każda skupina je bieł do południa 4 szelake stacje przyszła. Puczujo pomysł, kajś przy takiej reli od jednej stacji k drugiej. A szudze czeka się dzieło. Te prynie rozwosu by napraszowanie przed mikrofonom. Dżas, czeżno szudze byli.
2: Musimy dziwać, by byli, smo są te takie rus. Szczupli, a pan te rali, nieszto. Musimy we domoine byli, a te w brigadach nuowicki zonili. A w serbskim instytucie smo jarawle knie też, wat nie widzieli.
3: Tam se ja była fascinowana, jak wiele knie ja bym napisał.
2: Zresztą so, te do jara wiele rzeczy przewożyli, na przykład do Japanczyna.
4: A mi se odziwa, bo najlepiej lubiła, tylko że tam są panty na to przedrali.
1: A przy tym szim są dość to, bo Juriu Brezanu zonili.
5: Zoja Wunien z tych najwyznamniejszych serbskich spisowaczy 20 lat stotka, a Zoja Wunca w Woklecach 1916 narodził. A Zoja Wun brigadu ani nawiedło.
6: A ja serbski dom subu natwarił, zasłane koslu, tutaj na jarmołkę weska, zasłane to, jako prynę natwarili.
7: Also ja wiem jeszcze, aber muss ich jeszcze dopanić, so wun wuko 20 knie wudał, ha muss dokumentację wladali, also ja ożywania, a to se może jeszcze dopanić, so jo wun nana zubił jara zaje, ze czesaczyt aber tak, ha rojo glubisch kruszicach.
8: Ja sem prini raz, wat jeho zonio, so je wun dwuryczne knie pisał, kajsz moja Asia, aber tyszinasze.
9: Kak je elefant dori buszu, nie mi moja wuka przeco jako dziecko przeczytała.
8: Mój wuj z Ameryki.
1: Hej, to je jedna z technikak posta knie, kisie Juri Brezan pisał. Kryminalka za dzieci, nasz wuj z Ameryki. A z tej jest o toś, co szulery serbszczynie wo sebe intensywnie zabierało. Stawiznu pytania a popadnienia bandita pojeda knize szuler z dziejatki, kiż wony dyrdom dej prozninach dożywi. A kak so jeho prozniny započnu, tutu spoczatnu scenu z knihy przedstajeja Anton, Albert a Valentin z Radworskeje szule.
10: Bedruj dzień wujkich proznin. Syn nie so we szuli dość pracował, a boj so na nie swoje cenzury pokazać. Dodla je na ubi, na nowe cenzury pytał a namakał.
11: Skończne miach na nowe cenzury dziewiatki. W sporcie a nimcine wszak jadynka, ale hewak, woprawdzie prima przykład za mnie. Tun mój nan. Kopiruju jeho wusletki z dziewiatki, a wieselu so, zo tam w posudku stej, zo mył z wiecie pienoszczu lepsze ukony docpiecz. Mi un 10 kruć woptydzen pryduje bilnoszcz, bilnoszcz, a ryci, zosem zniły kajś stary nepyl. Posłuje, żaden dziu zosoci w uszy same wod, co zatykaja.
10: Potom by tak daleko, syn psindzie ze szule, nan psindzie z dziła.
11: Halo.
12: No?
11: Sto no?
12: Nie staj so tak wupy, kajke su?
11: Miniszte cenzury, to są okej. To ryka moli lepsze być, gdyż nie bych uwuczario. Na przykład Jule, Mate.
12: Twój plan by dwójka, nic?
11: Sym z cała jenoś dwie znamce dostał. Jednu jęku, a jednu szczwotku. Z toho je un trójku zczynił. Ja praju, to je jasna szikana.
12: To ryka zaniesie swój cel docpił, dokoż je wuczawina.
11: No haj, tak to też rzec nie możesz, papa. W cyrku sim so polepsił. Wo 0,7 dybku. Może ci to z liczakom wuliczyć?
12: Ja może ci bez liczaka wuliczyć, so takie żaden aby nie wopstyś.
1: Przygotujo so na projekt, susi tamni szulerio kojszty, kojszta hinajszy wurysk z kryminalki wupytali. A ja wam praju, tole nam przedstajcz przed mikrofonom, docewa tak lochko nie. Ewa ma wurysk, gdyż wonemu dziejatkari na dobo odmina prozninach kiwa. Nieoczakowano kwapa wodurie swojbie dotal nieznaty wujs Ameryki, kiś biehu jednania jeszcze wulku rolu raje.
3: Nandzie się kituriam, a potem je zauwa. Stary mórz w dżinsach, we wszych babach, kraklaty koszli. Kapa osobna, kłobuk szeroki, a miezłoczo od wucha do wucha przeczelne.
1: To dla so ja powiedał, tyż skoku z nim sprzeczeli. Czarlaje si szulaka tole wybrała.
3: Misa tun wóry sklubi, tokież jednego muża z Ameryki, jako wuja mycz, może woprawdzie kul być.
1: Toho runia ważne knize, nasz wuj z Ameryki je auto. Ze swoim autom ma swojba wolnego reka poprawom lute wuszparania, czyta Weronika.
3: Nasz fort to be fort. To jest jedna rycz naszego nana. Toho dla loli nidzie na dół jeli nie smy. Lica nie pojedziemy, a klitu najskiery też nic. Szcześ kredyty nastupa, ma nasz nan nalady kaś nie andertalo. Do ci żerje żywe miasto z koszu, by wun praju. Toho dla lutujemy, a spywamy paczo, so by nasza kara hać do nalicza wudzierzała.
1: Tola potom, da si wuj z Ameryki swoje ameryjskie auto sem przywieźć. Bije z manscy wulku karu, rzeka knize, gdyż ma wiele sobu jeducych rum, a wun dzieci na wulet przeprosy. Ale z tej szerokiej ameryjski karu wuj spodził nie pomałku jedzie. Jeho młody przeczel so podamo nadzieja zo PS-y won puszczy, czyta Konstantin.
13: Na drugim rotrysku nidzie bienoś 80 dowolene. Wun ani w osmuszku kiecisza nie jedzie się. Za nim by so doha waka naro ma dziwa. Prena auto nam niemale do zatka stoka się, a spyta nas ze swietowy hupu do spicha czerić.
1: Tu ta pasaża kni so Konstantini w osobie lubi.
13: Urysk je smyszny, dokiż wun tak pomałku jedzie zo jeden trabi ich przeszczone. To je nam ne żadne skutkowało, dokiż jen trabi, to nie o tak spiszne, a to je einfach te auto przeszczone.
1: Kryminalce rubieżnika pyta, jakiś je wełsyżno huściszo skradżu pobył. Tun pak przeco dwójce przyńdzie. Pryni raz, so jenoż rozladujo. Wuj Joe z Ameryki zaczych im sobu sledzi, a na końcu policji pomha, jako jesi bandit pozdaczu domczk swój, by naszego ja powiedaria jako cil wupytał. Nan, syn, wuj a policyst cedzia jeho wieczo przy dalszym zadobywaniu lepić, a wakaja czmołym domie na niego, czyta Franciszka.
7: We wulkistwie kroczele, które są rozsunęchu, w samse sekundy zapinę nan zwycu, szczery wosnie zariachmy hände hoch, a przed nimi stiesze pfeifa. Myślę na te sceny wosyby lubi, ta napiętość, ha, ja sam się tym synu wypytała, tak jest tamtym bandit hod wypopanene.
1: No, nitki je jasne, stu je tun bizman. Przeradzene nech je przydatnie, zo knize też moduszka lubosć podlansku rolu raje. Na jace szuleriam, kotrych sam so wopraszała, jeso knia na szwój z Ameryki lubiła. Hiszcze kusiac action jesi jeden pszał, ale druzy miniachu zoso im na knize lubi.
3: Co to tak napięte jo? Z tym są rubieżnikom, a tak?
13: Tylko się to uprodzie spodzienie, za jen paru sa zadobie do jenej kieży, a niczo nie skoncowane po bleszu wina, ale jak radnienie.
3: Bun to ja rada repisa, to co ty dere czytało. To by relatyw napięte, za suwane pan wonu saneli sztu to by, što so tam stanuło, a ja sam to ty jara fascinowane namakowa, za ja tun ty takie sobu to sobu nucał, że ja tu w Wujze Ameryki tam him przyszło, a potem są one tam rumadze sledzili.
2: Luchko, że tu nie ty rozumie, a ty nie przeduje.
3: To ty smyszne, a ty szpost czyni tu kniu czytać.
1: Wuczoka Katka Bukowa z Woklec, jedna z przewodniców, je tu ten projekt jara rady przewodziała, a swoich szulerów też na nią przygotowała.
14: Po takim Juri Brezan, to je jedna osobina, a jen spisovač byl, když může jen poprvom v každém letniku objednavač. Hač jen to pjatem letniku započenamo, kaž nitko tu sedmi letnik za sti knižku na špuj z Ameriky, abo když mi dali do tých vyšších letnikov, že mo staré nána podobne. My v okličenia máme samo ešte ten plus, vunšak je do oklič, že tuto je šúľa kodžiu, v ktorých my vukneme. A ten flair, ktorých jen sa na tý začúba, v tý rumnošťa, v ktorých je tý šúry brezám vuknú. Jo, po takým jabo prav fenomenálne. A tohodla, môža si tý šúľero to jara dere predstavíč, to ja spýtam, vy sa tiež v tým, že ja praju, že je von bydliu, alebo že je von došli kodžiu, ale tiež přes jeho tvorbu, takže von tak veľa si bližšie v okolíne v okolíc opisuje, že si jen to môže v obrazlivé jara dere predstaviť.
1: Runie tole sú moži čítario ďalšie knižky Brezana nazonili. Pretož nekoci šulerio sú sa vinovali knize Moja archa Horný Haink, ktoráž nie je román s voľným jednaniom, ale v opisovanie zvieriatov a přírody veľsi a blízko nie je s veľa drobnými stavizničkami a v opisovaniemi. Kaž napríklad tutem číta Amadeus.
8: Starý koup a koupica vostašte na svojim hače. Zima by miva a voda nie zamierzne. Do Kipre môžo všetko hišče v brúnem pieriu môžato, mi ešte staré všetko blízko sebe. Náleto poča Kipraš gnadobo rošč. Dosta ponečím bylé pieria, a v leču by vun koup, kajš kujždy koup, a so jako starší brat staráše sobu vo nové môžata staršiu.
1: A tiež tuta knia za mode publikum nie so šuleriam čítariam ľubiva.
10: Knia jara zajímavá, dokáž je jara veľa přírody nutská.
13: Haj poprám dere, kde špíva na džela ľuchce písaná.
1: Vo sebe zabíral však je so Juri Brezan čas živenia z tematiku krabata. Na najša lakoriše vašnie. Za džiči a modžinu napísa hižo 60-tych letach kniu Čorny mün, tiež nemsce, ktorúž je defas filmovala. Tyž to bie šulí téma. Lukáš číta vo lôzem čorné mynku, ký sa polne s vobou biehu staviznú vúcichnuje, tule přemenienu do makra bie gera.
6: Oni sa pokšižuja a mielča. Je strasné vo makra bie rečeč. Uma mnohé vúši a tak zlohka, kajš nichtnú praji. Dyščík sa dže. Tak zlohka vún praj. Pojsniče jeho, abo tún muž ma bies vôj dále živý byť. Nichtnú nie, tých líčiu, Gottrims je un dau wo what beat. Ja ten knie sam hi chinesen chitau alle muss über Schuli ihren Filmches Johnnymen Lali.
1: A tak su so Schule Riona Schellakore waschnia s tvorbami a živinjom Juria Brezana zabirali. Jedna z vúčoko sapšinako kiš po projekte Facit Chanu je Sabina Jurincec z Radovskeje vyššie šule. Napríklad bychu to jeje šulerio, ký sú s rozdielenými rolemi jednu ze spočatných scénu knihy na švoj z Ameriky predstavili. A ona na koncu k projekte minieše.
15: No, to je všetko jedné vúžadanie, dokáž bola nás v Radvoru na srednej šuli, kde máme jacore rečné skupiny a tým všim zblížiť Juria Brezana je ťažko došť. Ale z našej skupinu, v mojej skupine tých srbsko-rečacích mačonorečných a dvúrečných, je so to tola dere činimo rune tajke rolové rö, kýž so potom tiež dere činia, zo naložuja srbštinu.
1: Celkovný projekt je vonie Srbske šulske dôrstvo zamoujalo. Zromadne s partnerami vieza. Předsedka Katarína Jurková.
16: Ja som jacere projekte hižo v jeho dome v Hornim Hainku činuva, a zo netko posmiatne v času jeho živina sme aj jednož bydžo a zohun tam bodli, a te knie jen číta. Ja si musím hižo ako šula zakvadne šule od elefantar do rybošov hač do knie za doroščených. Je to jedna vopšená srbská a tiež nemská literatúra Juria Brezana a tohle sa musím do mojho tiež v našem pomiatku žiaržiť.
14: Slyšeli sme vôsobanie šulerský projekt vo Juriu Brezanu. Što je netko snano na nabožno vúsovanie čaká, kotre šako hevák s dupkom 12 vúsivame, nie, tuto je hižo nimo, dženca šako bie na hinejšie miestne, šako sme vo džesavčich božu službu ze serbského evangelského cirkvinského dňa live přeniesli, a to z Janskej cirkvie staromistče v Vojerecach.
0: a tu už sa netko jo na tuto miestne nedom dále spisovačili Juri Brezani venujeme. Do toho pak hučbná přestavka ze skupinu Janka Hanka a tiež oni spievajú vo reku nekotrých Brezanových knihov Vokrabače.

0: sem započal pisać, to bych 14 a pół, tak nikak. A to sem wiezo započal ze z tym, o czymś, kóźle człowiek pisze o tym, o czymś najbolej, najwiac rozumie. A gdyż se 14 a pół, albo 15 lat, tak wiezo najbolej, najwiac rozumieś o lubości, a po takim sem ja o lubości pisał.
1: A potem, za czas faszizma, sem započal pisać basnie. A myslu, że jedna z moich prejnych serbskich basen wyszła we serbskim oryginalu we nikajke praskie noviny. Ja to sam nie wiem, ale ja sam je we niemskim przełożku widział potem we rukach gestapo.

0: to najważniejsze za spisowaciela. Ja mam za to, że nie smie ślepe uchy po świecie chodzić. To jest ta, to jest coś, co w swojej metodzie może rzec.
1: Ja sam so zajmował w oprawdzie jenoś o samą figurę krabata, to rzeka o też roż, któryś po moim zdaciu w tutaj postawie ci. Też roż rzeka po moim zdaciu zaso, że wyswobodzenie jest możne przez wiedzę, przez przyswojenie wiedzy. A to jest problem, który też przed nami stoi. Jak nasz świat co dalej powierci, będzie w prennym rzędzie sobą odwisować od tego, jak co wieda sama wyskutkuje.
2: Ja sam wiedzę, w oprawdzie wiedzę, że jest knia tak przyjęła, a sam to wiedzę oczekował, ale oczekowanie a spełnienie to z tej dwie wiedzy. A ja so wieselim, że jest tu oczekowanie a spełnienie krywo.
1: Serbska wersja będzie sywa inaczej niż niemska. Napuczu przez serbsku znano dojdu też k możnej niemskiej.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Žižonja ve Trebecach dale ze serskim pobitovanim. V Budišinje maju ninto teke serske blido, a ve Carnym Komcu jo byl uspěšny krabatowy firmowy bieg. K tomu wiedzi a dalšne nowosti słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach. Žižonja Sonnenschein ve Trebecach ve gminje Vukojce na nimski Trebendorf gemeinde Wiesengrund se obželijo na krajnem programje Žižonje se serskimi pobytovanjami ve okresu Sprevja Nisa. Gregor Klim s detailami.
2: Do riecnego projekta są miastem szykne pieśa sześć czasy dziszy Žižonje, a pieśa ciżasca dziszy we horsze zaprzegnione. Projekt jo we zachopienka nawidowała wetkubarka Stefani Nipraškova, miastem zastupna wiednica Žižonje. Przydatnie żywa wena jako docentka za szulu za dolnosersku rieca kulturu. Za jej Žižonju ma to lepszy nu, aż myżo wetkubarki a wetkubarje net na miestnie ucy szadali kubłaś. Tak ma serska riec swojo kszute miestno we tej Riebej cajenskej Žižoni. Veni du Natašku vo svajšpu, hršebuzu a campruju, upišniju jačone jaja s familjami, valkuju s jačonemi jajami a stajaju majski bom.
1: Predn raz jo budišinska domovinska župa Jan Anošt Smolar stvrdk na svojske serske blido vitava. V budišinskem serskem domje jo doktorka Anja Pohončova přednosovala vo žele a uznamnje mašice serskeje. Po přednosku jo sledovala diskusija. Kaž županka Lenka Tomasova groni, njemaju drje pšavidvone smakanja, ale župa co přeci centralnu temu prstajiš. Pobitovanje serskego blida meri se vsebnje na modrch Serbo, tak Tomasova dale. V Budišinje su južo vece razo opitali serske blido trajnje v mestče zaredovaš. V Hošebusu jo to južo leta dvojka tradicija. Přiduce serske blido bužo ho 15. julija v Serskem muzeju. Tam bužo Pieč Čožinski ulicovaš, kak jo ven přišel z Gornije Šlazinskije do Dolnije Vužice, a k tomu Serskemu. Na 7. krabatovem firmovem begu 6. junija v Carnym Komcu jo se 622 luži obšilivo. To jo zdjelio organizator, vorejske sportove tuaristvo. Mjazo obšilnikami su byli teke nekotare Serbe z večego z Gornije Vužice, rozpšavio MDR. Vrni su statovali v timach firmu, v kotaruch živaju. Přisamem živi žaset firmu jo se na biegu obšilivo. Celkonu ceru vod 22 kilometru jo musavo mustvo zgromadnje dojšpiš. Kušte jadnotlijuc jo musav pak jano 2,2 abo 4,4 kilometra jo biežaš. Ciel zaredowania jo sobożywaszerjo a żywodawarjo koło okowo worec zwiezasz, ako teke ich za pogibowanie a strowe zeżywienie zagorić. Familie, gledajszo, we grotku dajo letosa zase leszojski tiket za kupaniszczowu. Tiket płaszy za czas leszojskich ferio we Bramborskie a Sakskie wird z 4. julia aż do 23. augusta, a dowolio obsiżarjam za jednorazne zapłaszenie 50 euro kuszty żyn zastup do grotkojskiego kupaniszczowu przy kochce a w carnej plumpie. Feriowy ticket płaci za dziszy, ukniki, uknięce a studenty, a dają się przy kasę kupaniszczową obstarasz.
0: RBB. RBB. Serski program.
3: Z nami do spędownego dnia.

0: udajomy se žinca zase do Gornjeje Łužice. To nie noše z tamnych rożku. Mate za nas žinca zase Fabian Kaulfürst a Jan Rieda, ako kukojski kukavie. Ktoś co wiesz, jak tam bierze z rycnym motivatorom, a przy kakie gośbie teke dolnoserbe mogu tam obszywować serskie mustwo? Dasz ninto przysłucha.
1: Die kukojskie kukawie.
2: Nuoszczy a spryte guski z Gornjeje Łužice. Lubsze sused, cyga te głodne.
3: Och, nic więcej, Fabian, jaga som był plahasana we zejcach. A wiszte co, tenio nekak za mnio ten nowy rycny motivator.
2: Jo, a to runa, aż wenio zaużymyście do domoviny zastupil.
3: A te luže pšindu k njomu, przece gaš tam nieco ješ, abo tak, penmen groni, dziakuju, a Bože mě.
2: A samo takim, ak zaužym sarske njamegu, ven jadnore kuždemu na sarske nieco groni. To se pen netučoba smio.
3: No a ten dener se wie, te žiši abo te serske ukniki teke wielgin rad ježe.
2: A serske ukniki tega su gano byli připedla při tom velikem jubileumu ved spisovašelja Jurija Brezana.
3: Slednu votoruju byl ben 100 až zasete burstak mil a ukniki sedmejich letnikov su byli na šakých staciach ve budešenje serske institucije su to wielgin dere přigetovali a to jo bylo pšeliš zajemna vec.
2: Apropos zajmne, mega sme opetali, gaž to priedne uščelanie teju kukavovu sme mieli ubužiť ten zajm za kukov, za našu jas, a gano sa mieli o vejse dva gašťa z Dolnjeje Łužice.
3: Jo, a ten priedne jo byl peč, nic čišinský, ale žižinský, ja to pšauje?
2: Jo, šižinský.
4: A neviem, kak veľa ľuží o žinca stržašťa, alebo tak nekak, jo? Až vení šikne, pen pojedajú sersku, no sa vie gernosersku riez, ale to je za mňa nieco veľkým vesebného. A jo, nekak také covanie, aby to raz také ve Dolnej Łužice tak bolo. Až neži dajú stržašťa ľuží a šikne pojedajú pen serske. To je nieco vesebného za mňa.
3: A ten pitch jo byl na probie ved kora Lipa, ktoráž jo byla do nalitného koncerta, dogodla sme na zachopenku teke skrotka nieco zagravy ved našich žiši, ved ich Lipko.
2: A na koncerte sú byli pedla pente ženské z Lubina, ten ženské cekor.

0: No Jan, a ja znajom tylko dalszne taszki, ktorym równo ksidła roście.
1: Mieniš ty te sokowe z rajbic?
0: Równo tych.
1: A te su, nien to tak napnięte, dokulaż za dwa tyżenia bużo wielki pokalne finale. Szake mustwa budu tam graż ce možina ženske a se wie, teke te muske a mustwo šef Mike Brezan jo tak napnięte.
0: Nic jano ten, my szukne.
2: Zas mamy uodro pokalno finala, w bliższy stawiznach mi nie znate był, zas mamy to czynili. Dziadka soko rajbic orki, przeciwo mistrzy z naszej Dobrusze. Chcemy Jezus spytać, dobyć, a sobie tak jeden tytuł zawieścić.
1: Jo, ja by se wiaselił, gaby ty teki tam szijął.
0: To jo dobra myslicka, a ja se myslím, to jo teki dobra geźba, aby raz te fene baliokopania z Dolnie Lużyce jeli do Ralbic, a tamto naszo serskie mustwo tak pszałje pegeniowali.
3: Tej kukojskiej kukawie.
4: Nuosci a spryte guski z Garnie Lużyce.
5: Toż jo ninto tak narski, ako nasze kukawie z kukowa, myżo se na direktnej drodze udasz do tych rednych stron. Nasza!

toście zuki pechadaju z jadnej najwiecej znatej twerby w meriu. La mer francuskiego komponista Claude Debussy. Żywieś na szczęście, a ci jo zachopił na niej żyłaś, jadam twiele się peździe jo była twerba getoła, a jo se przedstawiła. Uspiech jo był najszpierie słabym.

Gaż słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej ulicbu, orkestrowych barwu, pełność motivu, a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstawieniu twerby tęcas, niejopak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju se iści wiece pe klasisko-romantyskiej tradycji, a formy tej muzyki, zunata, symfonie a podobne, su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Runi, kiedy byś si suteke krytyzirowali, aż żadno merio w jego kompozycji nie słyszę. Beni su byli zucone słyszać melowanie zuku tonmalerai. To groni wetkreslenie, wetkopirowanie temu zwenka muzyki z muzykaliskimi sredkami. Gdybyś si jopak opisował merio tak, ako jo vento sam Wesobinski widział. Merio jo se szemriło a szumiło w nowych a dotych miest nieznatych zukach a zukowych barwach.

Merje nie su jano inspiracja za muzykarią. Za wiele ludzi ją merio peżdane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenia uchadaju z tego, aż jedna pci 2 miliarda ludzi jo pokazane za zastarania ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywają już 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trebne. Mimo żywych meriał nie jest żadne żywienie na lądzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska czoła, produkują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

Merski Storm io titeltogo concerta sa violino smitskarski orchester a basso continuo italskego komponista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jego sławnymi twerbami styriletne casy susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

dalšny problem je pestupujúce ogrešie meriu. Niekotare namerské družiny przepołożują swój habitat na północ na chłodniejsze płoniny. Tak nadeżomy mediterane, srejżnomerskie ryby żynca teke w pedpołnocnym a baltyckim meriu. Wetom aż tam bogatość drużyną przybiera, wena w tropijskich wedach chudnio. Ale szykne drużyny niamegu spuścić swej żywieński rum, a tak żadne mryją.

Z tymi zukami z kompozicji Okeanide finskiego komponista Jean Sibelius kończy się nasze dzisiejsze ustrzywanie. Kukorspie Svetowego dnia Oceanu jo nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler zestaju klasicku muziku a jos zabierał ze situaciju morja.

0: Serkvia.
1: Nint sledujo bržesvovo na tu neželu, a toma fara na umenku cire pjech z Barlinja za nas. Vön poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
2: Luba vesada při radijach. Na zachopinku 11. kapitla v evangeliume svätého Mateusa v getarem stuj náš priatkovanský text rozpšavio Mateus až bišo Dupja Jan v popaženstve svišal vo Jezusu, ven je pysval svojich uknikov k Jezusoju a dal se jego pšašaš. Si ty ten, kenč přižderbi, abo derbi my drugego docakaš? Pšašame se my teke vetrgi za tom, što jo Jezus za nas? Jezus vetegroni pla Mateusa na pšašenje s napominanim, až veni de Janoju ulicovaš, co voni pla Jezusa viže a sviše. Mjaze drugim, až se hudem priatkujo evangeliju. To groni, až pla Jezusa su byli hude vidokne, až graju hude pla Jezusa rolu. To však do togo v tovarišnosti tak nejo bylo. Socialne pšašanje grajo pla Jezusa s takim rolu. To až do žinsačnego velik čestiano rade nesvyše. To sem ja sam, teke pla serbskih čestiano nazgonju. V našom tekste groni Jezus pojsčo kumňo všikne, genč v chamne a obščeškanesčo a jacu vas ochvožiš. Vesčo nase moj jabel a uknišo votemňo, přeto ja som milostivý a ponižný ved učoby, gavl bužošo vedpocink namakaš svojim dušam. Tošte slova Jezusa gronje se vie, až jo jogo pesovstvo pomoc zaušiknich, genč su v núzach, zaušich genč šerpje. Žinca poveda so cestovotem, až přibirajú šerpenja pod depresiu a pod tak menovaným burn-out. To je oficiálne připoznate ako chorosť. Sam sem ako duši pastor naskonil, až môgemu viriecemu by teke pomagalo, gaby se svojim grecham stajú a nechvatal net kogojcoju. Úrazne kronim, až dej šeško šerpiece se vi kogojcoju viš. Ale dovera k Jezusoju by môgim teke pomagala. Grozy pak čach, až Jezusove pesovstvo se obkranicujo na tošto vesobinske, až se přitom uzamkujo, až ma jogo pesovstvo, teke mjaze cłowieski uznam, rozmi za socialne pšašanje. Sam sebe po Jezusu obgeduval, sam sebe jo Jezus obgeduval ako chudego. Na to pokazuje jego ugronienie, te liški mają swoje jamy, a te ptaszki tego niebia gniezda, ale tego człowieka syn nie ma, żeby swoją głowę położył. To on jo gronił, ako jo krzył pisma ucony z nim hyś. Jezus opisuje se ho rozmi ako brzezdomny, s takim ako nejchudším jazy chudými. A drugemu na samském miestne Biblie, genž co nejprve svojego nana zakupováš, groni Jezus, ži za mnou a daši te umave svoje umaniky zachopajú. To pokazujú nám, až Jezus jo bol veľkým konsekventný, kaž jo švo vedtom jemu sledováš. Petajkým cyniš, aby se dopomdiva beža vela. Cynmy s takým oboje. Ubegajmy w nuzy kniomu k Jezusoju, dajmy se wetnego pomagasz, a buśmy solidarny z chudymi w aktywnym żywieniu. Amen.

0: Prešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu.
1: Zasnedlišne šňace sú.
0: Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebuski žišiece musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a Vielevice. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svježi nordujo prezentirovane ved serskiego programa.
2: RBB. Serski program. Serski
3: program. Jo, přiduce koins tyženja, jo zase tak daloko. Róż w mieście, budki a karasele a tysacych ludzi. Serski Svežin sobotu słusza k tomu, a wet wiczego zgonioszo w naszym programie dokradnie, co jo tam planowane. A my mamy takie ulosowanie za was. Za kusztego kęcz se wet pönieżelego aż do pietka obżelio przy naszym graszu w programie, za togo mamy sobotu na Svežinju przechwatanie. A co to jo, to przerażiomy wiczem.

do dość peznał nie są szo. Szakę z magazince zdają mniej co zabeli. Żowe stali su te lieta, widzim, ale nie rozumieją, że przysednu se chyba.

Ho słyszymy kusk muzyki z filma Ci woreszki za popielinku. Nasza muzyka tyżynia jo ten raz podzesciła czesku grajaku Libusze Szafrankowu. Tu popielinku z filma. W tych dniach jo był jej narodny a piety smiertny żyjen. Z jej obszerniju filmografiju słysza wena k niewiecej znatym a oblubowanym grajakam jej domunie. Miazy nimi jo był teke ried miazy narodnych produkcjo, na przykład wo atentaże we Sarajevo. Wiecy raz su byli filmy, w kotarysz jo grała Libusze Szafrankowa, nominirowane za myto Oscar. Rono tak wiele przypoznasza, zasłużyjo se teke se wie mogę komponisty filmowej muzyki. Oblubowanu filmową muzyku za Ci woreszki za popielinu jo komponirował Karel Svoboda. Wenn jo miazy drugim pisał teke spiwy za Karela Gotta. Jo, a już jo ustrzywański czas mimo. Wicze jo serski program za si dybku nie podnia za was tu, pen z mojej kolegoku Anju Kochholz-Schwarzowiju przy mikrofonie. Wet serskiego ewangelskiego cerkwienego dnia we Worycach a Spalach dostan jo pen wicze miazy drugim planas zaszist. Ja sam nie to rozszoknujem, ja sam Diana Szecowa. Mieszo redno nieżelu.